Kasia Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

Możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co dwa tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

famille. Et si c'était nous, il faut signer.

Tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co dwa tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

Radiocenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo o prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

Tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co dwa tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

Kasia Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo o prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

Cześć, tutaj Maciek Bąk. Zapraszam Was do posłuchania mojego nowego singla. Kolejny rok upłynął w radiu Cenzura. Pozdrawiam.

Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co 2 tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

pozwalania na błędy tego systemu. Zakręcę go tylko po mojemu. Jak można rzekać, to lepiej nic nie mów. Zwalania na błędy tego

zezwalania na błędy tego systemu. Zakręcę go tylko po mojemu. Jak można rzekać, to lepiej nic nie mów. Zwalania na błędy tego

Kasia Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

Czyli Archetypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc na pewno wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

Kiedyś te szyszki z karmelu, życie zakręcone jak huba buba. Kiedy starczała ci dycha w portfelu, kupowaliśmy maczugi, a teraz koledzy jarają maczugi jak ślugi. To szybko się nudzi, tak jakby my kulki. Czasem nie wiemy, kiedy odpuścić.

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

Kasia Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

Chyba dobrze.

zdania. Każda chwila brzmi jak reklama wakacji. Gdy wszystko się świeci, woła weź mnie ze sobą. Zaczynam wątpić w szczerość tych relacji. Potrzebuję prawdy, nie iluzji zmysłów, samotnego czasu, posiedzenia w ciszy, popatrzenia w myśli, odbicia na ścianie.

Radiocenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie. www.radiocenzura.com

Ściabej tych skrajnie z lewej, ściabej i tych skrajnie z prawej. I ej ruch, jak jesteś z nebej, co myślisz, że ma monopol naprawdę? Nie chcę żyć z butem na gardle, melodreś wasz mentalny karcer. Po jednej komórce

urwać im łeb jak modliszka. A teraz pomyśl o sobie i się nie skupiaj na innych. Zerwij psychiczną obrożę i biegnij przed siebie jak wilki. Spróbuj się odciąć od wszystkich, którzy na tobie wiszą jak kleszcze. Kto ma dla ciebie prawdziwą wartość, a kto jest na gap

Wątwu każdego w końcu osaczy. Przyparci do ściany stajemy się łatwym celem na wszelkie chce ruch. Powiedz, jak długo pociągniesz, zanim cię w domu bez klamek umieszczą. Koleżko, ten utwór jest dokładnie o tym, na co mam i nie mam wpływu. Chcę pozbyć się wszystkich toksyn,

Kasia Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo o prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

0: Usłysz więcej. Radio Cenzura.
1: Cześć, to Aneta Kubicka. W tym odcinku Echa Skery zabieram Was wraz z Edytą Skwierą do Trali, gdzie odbyła się wyjątkowa akademia patriotyczno-kulturalna. Polonia w dźwiękach i barwach. To wydarzenie połączyło Polaków mieszkających w County Kerry we wspólnym świętowaniu Konstytucji 3 maja, Dnia Flagi oraz Dnia Polonii. Usłyszymy dziś głosy organizatorów, uczestników, dzieci, wolontariuszy oraz wyjątkowych gości. Będzie o patriotyzmie, tożsamości, muzyce, wspólnocie i o tym, jak wygląda pielęgnacja polskości daleko od domu. Zapraszam serdecznie do wysłuchania tej wyjątkowej relacji. Zanim jednak usłyszycie głosy uczestników i gości, zapraszam Was na rozmowę z osobą, bez której to wszystko by się nie wydarzyło. Z Edytą Skwirą, organizatorką Akademii Sercem Całego Przedsięwzięcia. Skąd pomysł na takie wydarzenie i jak długo trwały przygotowania?
2: Pomysł mieścił się w mojej głowie już od bardzo dawna, a wszystko się przyspieszyło tylko i wyłącznie dzięki ambasadzie. To pan ambasador zadzwonił do naszego stowarzyszenia i zapytał, czy bylibyśmy zainteresowani zorganizowaniem tak pięknego święta i koncertu dwóch wybitnych dziewczyn, Marii i Teresy, dziewczyny, które studiują w Polsce w Akademii w Łodzi. I one przyleciały do Irlandii, aby zagrać koncerty. Te koncerty zostały dołączone do naszego święta, które kultywuje Święto Konstytucji 3 maja, Dzień Flagi, Dzień Polonii oraz Integracji Polsko-Irlandzkiej. Także pomysł był obosieczny, bo i od ambasady, i nasza Polonia o tym marzyła. Także razem stworzyliśmy coś pięknego. A czas przygotowywań? Kilka miesięcy, ale się udało i jest cudnie.
1: Co chcecie przekazać uczestnikom wydarzenia przez tą imprezę?
2: Myślę, że bardzo ważne jest dla nas, abyśmy pamiętali, skąd pochodzimy, że nasze korzenie wywodzą się z Polski, że mówimy naszym językiem, co nas prowadzi, czyli nasze prawa, nasza konstytucja odwieczna, wspaniała, ta, która się sprawdza. No musimy to pamiętać, zwłaszcza nasze dzieci żyją tutaj na obczyźnie, nie mając kontaktu z hymnem, z niczym, co tak naprawdę przypomina nam, skąd pochodzimy i co tworzymy, bo konstytucja powstała kiedyś nami kierowała, dzisiaj nami kieruje i będzie kierowała tymi młodymi ludźmi, którzy dorastają, a jeśli jej nie będą znali, nie będą nic o tym wiedzieć, nie będą szanowali flagi, no to cóż, no to będzie nasza porażka, dlatego musimy to robić. Wprowadzać miłość do flagi, do naszej ojczyzny, w nasze dzieciaki, tak jak my ją kochamy. I to myślę, że jest ten nasz wielki, wielki cel.
1: A czego możemy się dzisiaj spodziewać na tym wydarzeniu?
2: Ojojoj, to jest najpiękniejsze. Z całą pewnością przyjdzie bardzo, bardzo dużo osób. Wszyscy zapisali się dużo wcześniej, tak bardzo chcieli z nami być. Będą przemówienia wielkich osobistości, będzie nasz ambasador Artur Michalski, będzie pan burmistrz Trali, Terry O'Brien, będzie Angie Bailey, będzie Ann O'Sullivan, to są nasi politycy, którzy sympatyzują z naszym stowarzyszeniem, wspierają nas. Będzie nasz przyjaciel John, który od samego początku, od samego początku przy nas jest. Będą mówić piękne słowa płynące prosto z serducha o tym, jak czują naszą integrację między Polakami i Irlandczykami. Ale nie tylko, bo będzie też fantastyczny koncert muzyki klasycznej. Maria i Teresa, tak jak już wspominałam, przyleciały z Polski, z Akademii w Łodzi. One zagrają przepiękne koncerty, jedna na pianinie, druga na wiolonczeli. Mało tego, gośćmi naszymi są również dzieci i delegacja ze szkoły kilarnej, z polskiej szkoły. Pani dyrektor przygotowała przepiękną prezentację na temat Konstytucji 3 maja. Dzieci będą recytowały wierszyki, ale też nasze dzieci z Trali, z różnych szkół, w różnym wieku, też powiedzą wierszyki. Te natomiast będą o fladze, o miłości do flagi, do naszych kolorów. Każdy przygotował coś na jakiś temat, na oddzielny temat, ale w temacie. Także tyle się będzie działo. Na koniec mamy zamiar wszyscy integrować się, zjeść fantastyczne suróweczki, które przygotowały dla nas Madzia i Kasia. Będziemy też rozmawiać, będziemy pstrykać zdjęcia, będziemy się zaprzyjaźniać i długo o tym pamiętać.
1: I parę słów do słuchaczy Radio Cenzura.
2: Kochani moi, słuchajcie, to co się teraz dzieje, to co dzisiaj się będzie działo i co się dzieje, i myślę, że to już będzie cyklicznie, to jest niesamowite wydarzenie. Wy tego nie widzicie, wy nie wiecie, jak to jest pięknie, strojnie, jak powiewa nasza cudowna flaga biało-czerwona, jak nasi wszyscy Polacy, tak pięknie ubrani, tacy uśmiechnięci, tacy radośni. To, co się tu dzieje, naprawdę to jest niezwykłe wydarzenie. Po pierwsze, musicie wiedzieć, pierwsze w historii od momentu, kiedy Polacy zjechali do Irlandii. Pierwsze w historii Kerry, pierwsze w historii Tralee. Naprawdę cudownie. Musicie wiedzieć, że jesteśmy, działamy, spotykamy się nie tylko wtedy, kiedy gra koncert, możemy tupnąć nóżką i wypić piwko, ale też wtedy, kiedy trzeba zaśpiewać hymn, porozmawiać o sprawach poważnych i po prostu być ze sobą. My, Polacy, chcemy być ze sobą w tych chwilach ważnych, w tych chwilach wesołych, w tych chwilach, które są dla każdego inne, ale dla każdego bardzo, bardzo ważne.
1: Każde ważne polskie święto rozpoczyna się od wspólnego hymnu. W Tralee również nie zabrakło wzruszeń i dumy, a biało-czerwona flaga powiewała tu równie dumnie jak w Polsce. Zaraz po hymnie Edyta oficjalnie otworzyła akademię. Usłyszymy przemówienia Charge d'affaires Artura Michalskiego oraz burmistrza Tralee, Terego O'Briana.

0: Muzyka klasyczna wypełniła salę emocjami i stworzyła niezwykłą atmosferę refleksji i wspólnoty. Po tym pięknym wykonaniu Aneta podeszła, żeby porozmawiać z Marią i Teresą o ich repertuarze i przygotowaniach do tego wyjątkowego wieczoru.
1: Co dzisiaj przedstawiałeś?
2: Dzisiaj wykonywałyśmy Nocturne Johna Fielda w transkrypcji, którą dokonał mój dziadek Mirosław Gąsieniec. Grałyśmy również poemat Kazimierza Wiłkomirskiego, introdukcję i poloneza Fryderyka Chopina oraz sonatę skrzypcową Karola Szymanowskiego, również w transkrypcji, ale tym razem przez Kazimierza Wiłkomirskiego.
1: Jak długo ci zajęło nauczenie się właśnie tego całego repertuaru na dzisiaj?
3: Całe 2 miesiące robiłyśmy program, więc no, zaczynałyśmy oczywiście z najtrudniejszych tych rzeczy, czyli poloneza Chopina i sonaty Szymanowskiego. No i tutaj muszę powiedzieć, że akurat sonata Szymanowskiego to zabrała ze mnie wszystkie siły, które mogła, naprawdę. Takie trudny utwór jeszcze nie spotkałam trudniejszego, naprawdę, ale bardzo się cieszę. Dosłownie 1,5 tygodnia przed zaczął mi się układać w rączki i zaczął mi je wychodzić. Już naprawdę myślałam, że będziemy zmieniać repertuar, ale na szczęście się udało i bardzo się cieszę, że Państwo mogli usłyszeć dzisiaj to w naszym wykonaniu.
1: A u Ciebie jak było?
2: No zdecydowanie też sonata i polonez, więc to było dosyć wyczerpujące, ale myślę, że warto, bo teraz mam nadzieję, że zostanie to na stałe w naszym repertuarze, bo bardzo, bardzo lubimy ją teraz wykonywać.
1: Co byście chcieli przekazać słuchaczom Radio Cenzury odnośnie celebracji Dni Majowych, Dni Narodowych?
2: Jesteśmy zaszczycone, że mogłyśmy wziąć udział w tym wydarzeniu i myślę, że obie uważamy, że jest to bardzo istotne, żeby dalej celebrować właśnie te dni, jednoczyć się w tym czasie i pokazywać współpracę między Polską, też Ukrainą i Irlandią i myślę, że to bardzo istotne i naprawdę ogromnie nam miło, że mogłyśmy wziąć w tym wszystkim udział.
1: Super, dziękuję. A u Ciebie?
3: Uważam, że bardzo dobrze, że robią takie koncerty, bo

0: To tak jednoczy trochę ludzi i że wszyscy przychodzą, nawet w innym kraju zbiera się taka wspólnota, ludzie z tego kraju.
1: Mhm.
0: Uważam, że to jest bardzo dobra inicjatywa ze strony też ambasady, że coś takiego robią.
2: No i też fajnie, że akurat mogłyście przyjechać, a my możemy was wysłuchać.
0: No na pewno, my jesteśmy bardzo wdzięczne za ten wyjazd.
2: Super, super, dziękuję ci serdecznie.
0: Dziękujemy bardzo.
2: Dzięki.
3: Muzyka tego wieczoru poruszyła wszystkich. Ale Akademia to nie tylko koncert, to też czas refleksji i rozmów. Zapytałam uczestników, czym jest dla nich celebracja naszych świąt majowych tutaj, w Irlandii.
4: Bycie Polakiem w Irlandii znaczy dla mnie tyle samo, co bycie Polakiem w Polsce. Nie rozróżniam tego. Celebruję te same święta, te same rocznice. Takie same wartości są dla mnie ważne zarówno tutaj na emigracji, jak i w Polsce. Pochodzę z rodziny, która święta, takie jak niedawne święto flagi i Konstytucji 3 maja, celebrowała zawsze. Tak samo jak inne święta związane z naszą narodowością, kulturą czy religią. I takie uroczystości organizowane przez nasze stowarzyszenie dają nam możliwość bycia razem w momencie, kiedy w tym świecie, no, jak tu nie ukrywając, obcym trochę dla nas, jesteśmy sami, a w takim momencie budujemy tą naszą świadomość narodową razem z innymi Polakami, którzy są w tym momencie z nami i celebrują to święto.
2: What do you think about celebrating national days?
5: It's nice to see how people can connect the two nationalities. I don't know, there's something kind of refreshing about it and it's just cool to see. Just because you move to a country, it doesn't mean you forget your own traditions. You still bring it with you and you can almost intermingle those traditions together and there's always some sort of a joint.
6: Czy świętowanie takich dni jak Dzień Flagi, Dzień Polonii czy Dzień Konstytucji 3 maja ma dla mnie szczególne znaczenie? Tak, ponieważ nie będąc w Polsce, nie uczestnicząc tam w różnych uroczystościach, możemy chociaż troszkę uczestniczyć tutaj. Jest to inaczej tutaj niż w Polsce. Ja jestem z tego rocznika, gdzie 1 maja się jeszcze szło w pochodzie pierwszomajowym, więc to też było inaczej, bo było dużo emocji, dużo radości. Ale uważam, że takie dni powinny tutaj być organizowane, żebyśmy pamiętali o naszej kulturze, o naszej historii i o wszystkim to, co nas łączy z Polską.
7: Jak zostałam zaproszona przez organizatorów do udziału w Akademii, było mi bardzo miło, no i czułam się wyróżniona. Jestem patriotką, więc święto narodowe dla mnie ma duże znaczenie. Czułam się wyjątkowo, czytając ten piękny wiersz pod tytułem Dzień Flagi. Równocześnie czułam dumę, mogąc brać udział w tak pięknej, zorganizowanym, patriotycznym wydarzeniu, jakim było Święto Polskiej Flagi.
8: Oczywiście Święto Flagi czy Święto Konstytucji 3 maja na emigracji ma często głębszy i bardziej emocjonalny, symboliczny wymiar niż w Polsce. Wierszy, śpiewanie naszego hymnu, coś pięknego, łezki się kręcą. Takie święto za granicą są dla nas przywiązanie do polskości i wierności w ojczyźnie. Mimo fizycznej odległości to czas refleksji, że bycie Polakiem można realizować także poza granicą kraju w Irlandii.
9: Tak, ma duże znaczenie i tak czuję to trochę inaczej niż w Polsce, ale cieszę się, że mogę uczestniczyć w tego typu wydarzeniach. Z dumą przystępuję do naszego hymnu narodowego. Cieszę się, że mogę pokazać moim dzieciom, jak ważne jest obchodzenie polskich świąt, ale też cieszę się, że właśnie na takie uroczystości mogę przywdziać mój piękny strój ludowy, który sama zaprojektowałam i wykonałam.
2: Overall, what do you think about the idea of celebrating national days?
10: I absolutely love the idea of celebrating national days, like we have our St. Patrick's Day. It's my pleasure to be here, and I was particularly enriched by the artwork of the children. What remains with me in my mind is flag of Ireland, the flag of Poland, and then the combined flag of the Polish-Irish flag. You know, being open to another culture, being open to another language, loosens things in our minds, and we get away from the closed little tiny world that we live, and we populate another.
3: Na scenę wyszły 3 dziewczynki z Trilli. Maja, Mija i Majeczka, które recytowały wiersze o Polsce i o polskiej fladze. Słowa, które wypowiedziały, brzmiały tu w Kerry wyjątkowo mocno.
1: Kocham swoją planę, bo jest piękna i nasza. Macham ją z radością, jestem z niej dumna. Ucieszę ją szanować, tak jak szanuję dom i rodzinę. I love my flag because it's beautiful and ours. I lead it with joy and I'm proud of it. I learned to respect it like I respect my family and my home. Polska to kraina, która się często zaczyna, a potem myśla blisko pięknej ziemi nad Wisłą. Jej ścieżkami chodzimy, budujemy, bronimy. Polska ojczyzna, kraina, która się w sercu zaczyna.
11: Dziś najważniejsza jest ona, flaga biało-czerwona. Nie zawsze wolna wisiała. Dziś święta się doczekała. I czerwień to krew przelana. Wielczystość niepokalona. Szacunek jej oddawaj i w jej obronie stawaj. Na narodowe święta nie może być pominięta. Przed domem niech powiewa o wolnej Polsce śpiewa. Pamiętaj o zwyczaju. Dziś każdy nosi w kraju. Na piersi kotyliony w kolorze biało-czerwonym.
12: Kto ty jesteś, Polak mały? Jaki znak twój? Orzeł biały. Gdzie ty mieszkasz? Między swymi. W jakim kraju? W polskiej ziemi. Czym ta ziemia? Mężczyzną. Czym zdobyta? Krwią i blizną. Czy ją kochasz? Kocham szczerze. A co wiesz? O pierwsze.
3: A teraz chwila muzycznej przerwy. I to jakiej? Mazurek 3 maja, czyli Witaj Majowa Jutrzenko. Pieśń, która od wieków towarzyszy polskim świętom majowym.
13: Radio Cenzura. Nie przegap swojego ulubionego utworu.

0: Witajcie! Dla tych, którzy właśnie do nas dołączyli, nazywam się Edytka Skwira i mam przyjemność być Waszą przewodniczką po Akademii Patriotyczno-Kulturalnej Polonia w dźwiękach i barwach Pstrzeli. Jedną z gości Akademii była pani Aneta Truchan, dyrektorka Polskiej Szkoły w Killarney, która od lat z pasją pielęgnuje polskość wśród najmłodszych w Kerry. A po jej słowach usłyszymy dzieci ze szkoły w Killarney, które recytowały wiersze, a na zakończenie Klara przedstawiła wiersz napisany specjalnie na tę okazję o tym, jak to jest mieć dwie ojczyzny w sercu.
1: Chciałam pokazać poprzez pracę moich uczniów, że celebrowanie tej historii zawsze przenosi się na naszą teraźniejszość. Jeżeli będziemy wspominać tą konstytucję jako taki naprawdę symbol wolności, takiego nowoczesnego myślenia, jeżeli odpowiednio przedstawimy to uczniom, to oni przetransponują to na swoje współczesne życie. Ja spotykam jak gdyby każdy typ ucznia, prawda? Bo dzieci chodzące do polskiej szkoły w Killarney są zupełnie innymi uczniami. Natomiast w szkole średniej, która nazywa się Mercy Mohawk Secondary School in Tralee, uczę nastolatki, które mają polskie korzenie, ale są bardzo delikatnie z nimi połączone. I ja pozwalam im odkryć w sobie ten język. Uczę ich o polskiej kulturze, na tyle, ile mogę, troszkę o historii, pokazuję im polskie piosenki, filmy i proszę mi wierzyć, że one zawsze odnajdują w sobie tą małą cząstkę polskości i zawsze się tym cieszą. Jest to cudowne w Irlandii, że tyle języków takich rodzimych, mniejszościowych zostało wprowadzonych do tego irlandzkiego systemu. To naprawdę jest bardzo nowoczesne myślenie.
2: Usłysz więcej. Radio Cenzura.
3: Bardzo się cieszę, że mogę z Wami tutaj dzisiaj być. Czuję się zaszczycona. Witam szanownych naszych gości. Distinguished guests, ladies and gentlemen, I want to ask to the stage Alana and Sonia. My beautiful, gorgeous students will tell us some Polish poems.
4: Aby cadło w Juliantubie, aby cadło z pieca spadło. O ziemię się hukło, rozsypało się po kątach, strasznie się potukło i zgubiło kropeczkę. H złamało kropeczkę, B zbiło sobie brzuszki, A dźwignęło nóżki, O jak balon pękło, aż się P przylękło. T daszek zgubiło, S E do U skoczyło, S się wyprostowało, Y prawą nogę złamało, W stanęło do góry dnem i udaje, że jest N.
5: Okulary Julian Tubi. Bieg jak krzyczy pan Hilary, gdzie są moje okulary? Szuka w spodniach i w subbucie, w prawym bucie, w lewym bucie, wszystko w szafach poprzewracał. Maca szlafrok, palo to maca. Skandal, krzyczy, nie do wiary. Ktoś mi ukradł okulary. Pod kanapą, na kanapie, wszędzie szuka, parska sobie. Szuka w piecu i w kominie, w myszy dziurze i w pianinie. Już podłogę chce odrywać, już policję zaczął wzywać. Nagle zerknął do lusterka. Nie chcę wierzyć. Znowu zerka. Znalazł. Są. Okazało się, że ma na własnym nosie.
6: Especially for today's occasion, our school has written a poem. It will be now presented by very talented Clara.
7: Mam dwie ojczyzny w sercu ukryte. Jedna w pamięci, druga przy mnie. Jedna to Polska w słowach pamięci. Druga Irlandia, zielona codzienność. Tu świata się uczę, tu rosnę i marzę. Tam są korzenia, historia i twarze. I choć dzielą nas morza i drogi dalekie, to podobieństwa widzą w nas wszelkie. I choć inny wiatr pieśni nad ziemią roznosi, to w obu krajach ten sam duch się wznosi. Tu klify i morze, tam są pola i lasy, lecz w sercach ta sama wolność i czar. Więc stoję tu dzisiaj i nie widzę granic. Ja łączę te światy, ja o nie dbam. Mam dwie ojczyzny w sercu ukryte i jestem dumna, że dwie są mi bliskie. Mam dwie ojczyzny w sercu ukryte, jedna w pamięci, druga przy mnie. Jedna to Polska w słowach w pamięci, druga Irlandia, zielona codzienność. Tu świata się uczę, tu rosnę i marzę, tam są korzenia, historia i twarze. I choć dzielą nas morza i drogi dalekie, to podobieństwa widzą w nas wszelkie. I choć inny wiatr pieśni nad ziemią
3: roznosi,
7: to w obu krajach ten sam duch się wznosi. Tu klify i morze, tam są pola i lasy, lecz w sercach ta sama wolność i czar. Więc stoję tu dzisiaj i nie widzę granic. Ja łączę te światy, ja o nie dbam. Mam dwie ojczyzny w sercu ukryte i jestem dumna, że dwie są mi bliskie.
0: Zapytałam uczestników Akademii, co dla nich oznacza bycie Polakiem tu w Irlandii oraz co sprawia, że znajdują czas, by działać razem jako wolontariusze. Odpowiedzi były różne, ale łączyło je jedno – miłość do Polski i wiara, że razem można zdziałać więcej. Dzisiaj też celebrujecie razem z innymi. A co dla Was oznacza bycie Polakiem?
8: Dla mnie to oznacza mieć dwa domy. Jeden, z którego pochodzę, pamiętam i kocham. I drugi, w którym żyję i też kocham.
9: Dla mnie być Polką w Irlandii to nowe życie. Życie na Zielonej Wyspie z silnym poczuciem tożsamości narodowej. Przeprowadziłam się do Irlandii po lepsze życie i rozwój, ale też konfrontację z tęsknotą kulturową.
10: Bycie Polakiem w Irlandii znaczy dla mnie tyle samo, co w Polsce. Bez względu na to, gdzie mieszkałam, gdzie mieszkam i gdzie będę mieszkać, zawsze będę Polką, zawsze będę się tak czuć i zawsze Polskę będę miała w swoim sercu.
0: Każdy z nas zabiegany po prostu żyje, praca, szkoła, obowiązki i cała reszta, a wy jednak znaleźliście czas na to, by być wolontariuszami. Skąd ten pomysł?
8: Bo lubię to robić. Lubię spędzać czas z ludźmi, daje mi to dużo satysfakcji, daje mi to trochę takiej odskoczni od obowiązków życia codziennego. Wierzę też, że w grupie siła. I razem możemy stworzyć fajne wspomnienia, zrobić coś dobrego dla polskiej społeczności, no i też dla naszych dzieci.
11: Angażuję się w projekty związane z wolontariatem, dlatego że życie nie polega tylko na swoim własnym podwórku i czterech kątach. Trzeba wychodzić do ludzi i przede wszystkim pomagać ludziom, budować społeczność, tym bardziej, że tak jak to nasze stowarzyszenie budujemy społeczność Polaków w Irlandii.
9: Pomagam w stowarzyszeniu od 2025 roku. Zaczęłam od polskiego festiwalu w Ballysidy Trali. Angażuję się w projekty, bo lubię pomagać i być z ludźmi, bo my Polacy musimy być razem i tworzyć jedność.
10: Wolontariatem zajęłam się, ponieważ uważam, że jeżeli każdy może coś od siebie dać, to jak najbardziej powinien to zrobić. Uważam, że dobro wraca i fajnie, kurczę, czuć się potrzebnym i że ktoś na was liczy, że ktoś potrafi was docenić. No super sprawa.
0: Wieczór w Trili był też okazją do usłyszenia głosów naszych irlandzkich przyjaciół. Głos zabrała zastępczyni burmistrza Trili, Angie Bailey, oraz John Loughry, przyjaciel stowarzyszenia, który od samego początku jest przy stowarzyszeniu. Oboje mówili o tym, co łączy Polaków, Irlandczyków, o historii, o kulturze i o wspólnej przyszłości.
12: We hear the words national, we hear the words flag, and we hear the words patriotic. And this is when we're in a country of our own, and we learn this. And we learn this growing up, and we learn our pride of place, and we learn about the people who we are, and we learn that this is our heritage. But it doesn't have to remain, and we have proof of that here today in the country where we are born. It's a place, but we can build bridges between different places through our heritage. And that's just a wonderful sign of this here today. We have the Polish heritage, the culture, we have it in the literacy, I see it in the brochures, we have it in the lovely songs, the music and the dress. And it doesn't matter where we live in the world, this stays with us. This is our sense of belonging. And when we talk about pride of place and even within the town, placemaking, we do that through being here and through bringing new things to create new places. And to see Poland this year in the St. Patrick's Day parade gave me such joy. If you were in the parade, I don't know if you heard me jumping up and down. I was on the stage and I was shouting really, really loudly because it was Poland's first time. And this is your place making. This is where you're showcasing your heritage, your language, your culture, your people. But you're blending it with what you have made here. And we can be the creators of something new, making and maintaining our heritage and making our children proud. Thank you very much. Dziękuję and have a wonderful, wonderful evening.
7: Please welcome our friend of the Polish community, John Flockery.
13: It's a privilege to speak on your Constitution Day because we understand, the Irish, perhaps more than any other European nation, the importance of such a document. We have our proclamation, which is dear to our hearts, which didn't come until, unfortunately, until about 150 years after your Constitution, but we got there eventually. Many colonized and occupied people will emigrate to other countries, and we have had that common link as well. Some of the stereotypes we have in common, the Paddy and the Polak, we've all heard the jokes. So those similarities have continued throughout the centuries, but fortunately in the modern era, our similarities and our connections are much more positive. That has only served to enrich our society, you know, because you've brought your language, which is fascinating, and I'm trying to learn it with the help of others. But you also brought wonderful food. Pierogi was mentioned. I saw the pierogi queen there earlier. I don't know where she's down there. She's down the back there. And of course, being Irish, we appreciate your Polish beers as well. I've tested quite a few at this point, I should testify. We now have a new generation of Polish-Irish, and our futures are intertwined as a result. I'm always an optimist. I look forward to the day when we might have a Lewandowski. Playing a striker for Ireland and scoring many goals. Or maybe even, you know, a Kowalski picking up the Sam Maguire Cup on behalf of Kerry. Or, you know, maybe we'll be sitting here with a mayor, Jankowska, or a minister, Jankowski. Who knows? Yeah. It's a real honour for me to be here today and talk today's celebration. And today we're all here as proud, independent peoples with that history and that connection. And we're celebrating together, which is fantastic. So, bars of Jankowska.
0: Koniec zapytałam członków i wolontariuszy Stowarzyszenia Polonia Polanie w Kerry, jak w ogóle tu trafili i co jest najtrudniejsze w budowaniu stowarzyszenia w ich opinii.
11: Do stowarzyszenia trafiłem z pomocą mojej partnerki. Ona zaczęła działać wcześniej i wciągnęła mnie w jego struktury. Działam od parady na Dzień Świętego Patryka. A jeśli chodzi o to, co daje największą satysfakcję, to moim zdaniem ta świadomość budowania tej polskiej społeczności i więzów Polaków, którzy tutaj żyją na obczyźnie.
8: Do stowarzyszenia trafiłam w sierpniu ubiegłego roku, kiedy organizowaliśmy pierwszy polsko-irlandzki festiwal Kerry. Także będzie to już około 10 miesięcy.
14: W Polonii się znalazłam dzięki Edytce, z którą od dawna otrzymuję kontakt i dzięki niej chcę pokazywać mój patriotyzm.
9: Trafiłam do stowarzyszenia przez moją siostrę Madzię, która ze mną rozmawiała i mi wszystko wytłumaczyła i spytała, czy chcę być wolontariuszką i pomagać.
10: Do stowarzyszenia Polonia Polanie trafiłam przez Facebooka. Tam było ogłoszenie, że będzie organizowana parada przez Polaków, więc zadzwoniłam, zapytałam się, czy mogę w czymś pomóc i tak to się zaczęło.
15: Tak, oczywiście każdy z Was obrał drogę życiową, a wśród tej drogi trafiła się też taka odnoga, która doprowadziła Was do stowarzyszenia. Powiedzcie mi proszę, co Waszym zdaniem jest najtrudniejsze w tworzeniu stowarzyszenia, w którym jesteście, z którym żyjecie, które tworzycie razem wspólnie?
11: Przy działalności takiego stowarzyszenia jak nasze jest wiele trudnych rzeczy. Ale tak jak dla mnie podstawową trudnością jest komunikacja w języku angielskim. Drugą sprawą to przy działalności takiego stowarzyszenia non-profit jak nasze jest to, że wszelkie fundusze na naszą działalność musimy organizować sami, zdobywać je od sponsorów, ze składek, z różnych imprez, które organizujemy. A jak wiadomo, no niestety w dzisiejszym świecie bez finansów nie da się funkcjonować normalnie.
16: Najtrudniej jest zorganizować grupę i zmotywować ludzi do działania, co jest oczywiste i zrozumiałe. Dzisiaj żyjemy w biegu, dzisiaj żyjemy szybko, często nie mamy chwil dla siebie, ale też im jesteśmy starsi, tym słabiej nam idzie wychodzenie z tak zwanej strefy komfortu. Natomiast największą satysfakcję odczuwam, kiedy już się coś wydarzyło, kiedy już wiemy, że poszło dobrze, kiedy wiemy, że było fajnie, że było tak, jak sobie planowaliśmy, kiedy czasem ze łzami nawet w oczach, z uśmiechem na twarzy, możemy po prostu odetchnąć.
9: Dla mnie nie ma nic trudnego w stowarzyszeniu, a największą satysfakcję daje mi to, że mogę pomóc i jestem komuś potrzebna.
10: Najtrudniejszym w całej tej organizacji jest pozyskanie środków. To jest raz, drugie zebranie wszystkich Polaków razem. Wiadomo, w dzisiejszych czasach nie wszyscy mają czas o tej samej porze. Jedni pracują, inni mają inne jakieś obowiązki. Ale fajnie, ma się później taką fajną satysfakcję, jak już wszyscy razem uda nam się zebrać i zrobić coś fajnego, jak jest to o nas głośno, jesteśmy w mediach, w gazetach, w telewizji. No fajnie, super, po prostu bomba.
15: Bardzo serdecznie dziękuję Wam za Wasze słowa, za oddanie nam kawałka Waszych dusz, bo to, co czujecie, to, co powiedzieliście, było naprawdę, naprawdę bardzo podniosłe. Serdecznie dziękuję.
0: Akademia Patriotyczno-Kulturalna Polonia w dźwiękach i barwach Treli była wieczorem, który pokazał, że polskość nie zna granic, że można ją pielęgnować w Kery tak samo jak w Krakowie przez muzykę, słowa, wspólny stół i po prostu bycie razem. Na zakończenie jeszcze raz oddajmy głos Marii i Teresie, których muzyka tego wieczoru mówiła za wszystkich.
15: Dla Radia Cenzury Edytka Skwira, Echo z Kery.
2: Usłysz więcej. Radio Cenzura.

0: Azura, Editka Skvira, Eho Skeri.
1: Radio Cenzura.
2: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radio Cenzura. Mam przyjemność rozmawiać dzisiaj z bardzo interesującym, przystojnym młodzieńcem. Został zgłoszony przez swoich rodziców do konkursu, który prowadzi Stowarzyszenie Polonia Polanie. Konkurs 12 wspaniałych. Udało mi się z nim chwilkę porozmawiać. Przesympatyczny chłopak, wiele się już dowiedziałam, zgodził się udzielić wywiadu, dlatego pozwolę sobie rozpocząć. Franku, bo masz takie piękne polskie imię, powiedz mi, skąd pochodzisz, skąd pochodzą twoje korzenie, twoi rodzice?
3: Moje rodzice pochodzą z, mama pochodzi z Rydzki Tartak, a tata pochodzi z Łuj, w województwie suwalskim.
2: Fantastycznie, super. A ty urodziłeś się w Polsce?
3: Nie, się urodziłem w Irlandii.
2: Okej. Czyli tak, w Irlandii mieszkasz, żyjesz, ale korzenie z Polski ciągną. Bywasz w Polsce?
3: Tak, bywam. Próbujemy chociaż raz do roku jechać do Polski.
2: Fantastycznie, super. Lubisz? Polskę?
3: Lubię jeździć do Polski.
2: Tak, tak, my wszyscy tęsknimy za Polską i ją odwiedzamy. Ale nasze życie toczy się tutaj, w Irlandii. Dlatego pozwolę sobie zadać tobie kilka pytań. Trochę już języka zaciągnęłam. Z rodzicami też udało mi się chwilę porozmawiać. Dumnie opowiadali nie tylko o tobie, bo również o twoim bracie. No niestety brat już jest dorosły, więc mogę tylko z tobą porozmawiać, ponieważ masz 16 lat. Jeszcze kwalifikujesz się do naszego konkursu. Dobrze, no to może opowiedzmy trochę o tobie. Powiedz mi proszę, jakie były początki tego, co cię tak bardzo zapasjonowało? Jak zaczęła się twoja przygoda z brazylijskim jiu-jitsu? Bo właśnie o tym będziemy rozmawiać.
3: Zacząłem trenować brazylijskie jiu-jitsu. Po jednego wieczora pojechałem z tatą odebrać brata z treningu. I zobaczyłem, że mają takie fajne koszulki, takie inne obrazki kolorowe. I powiedziałem do taty, że chcę mieć taką koszulkę. A trener klubu powiedział do mnie, że muszę trenować, żeby taką koszulkę mieć. I od tego zaczęła się moja kariera.
2: To niesamowite! Kolory, obrazki, koszulka. Jakie to jest niesamowite, że taki drobiazg mógł zainspirować. A powiedz, co sprawiło, że właśnie ten sport cię wciągnął? Poza kolorowymi koszulkami.
3: Że w tym sporcie od razu nie widać rezultatów, że trzeba ciężko pracować, żeby wygrać zawody, następny pas dostać. I ogólnie lubię ciężko pracować w życiu i w tym sporcie.
2: Tak, tak. Powiem ci, że no to są bardzo, bardzo fantastyczne wartości. To jeszcze jedno pytanko. Czy pamiętasz moment, kiedy pomyślałeś, chcę być w tym naprawdę dobry?
3: To było po moim drugim występie na Mistrzostwach Europy, kiedy przegrałem przez podanie z bardzo dobrym osobą z Anglii i pomyślałem sobie, że już nigdy nie chcę tak przegrać i chcę być najlepszy w Europie i na świecie.
2: Franku, powiedz mi proszę, czy pamiętasz moment, kiedy pomyślałeś, chcę być w tym naprawdę dobry?
3: To było w 2023 roku po Mistrzostwach Europy, gdzie przegrałem z bardzo dobrym chłopakiem z Anglii i wtedy sobie pomyślałem, jak wróciłem na treningi, muszę więcej trenować i chcę być najlepszy na świecie, najlepszy w Europie.
2: Oj, no proszę, takie piękne wartości od początku, niesamowite. Porozmawiajmy trochę o twoich osiągnięciach i o twoim rozwoju. Który ze twoich sukcesów uważasz za najważniejszy i dlaczego?
3: Najważniejszy z moich sukcesów to są Mistrzostwa Irlandii, co były dwa tygodnie temu, gdzie wygrałem 4 z 5 walk i 4 walki wygrałem przez przez poddanie.
2: No proszę, z jakim mistrzem mamy do czynienia. A czemu uważasz, że ten jest taki najważniejszy twój sukces?
3: Pokazałem, że wszystkie moje umiejętności i szybkość skończyłem walki, że dominowałem moich przeciwników.
2: Jak wyglądała twoja droga od pierwszych treningów do tych najważniejszych mistrzostw w Irlandii?
3: Na początku, jak zaczynałem, to wszyscy mnie pokonywali, że na każdym treningu trudno było. Potem jak rosłem i przychodziłem więcej, to zacząłem uważać, że treningi to są tylko zabawa, że na zawodach powinno być trochę bardziej serio, a na treningach powinny mieć frajdę.
2: Okej, okay. No tak. A powiedz mi proszę, co dały ci starty w Mistrzostwach Europy i te ćwierćfinały? Jak to było?
3: Z tych przegranych dużo wyciągnąłem i teraz uważam, że jestem, jakbym nie przegrał tych walk, to bym nie był w tym miejscu, gdzie jestem, bym pewnie był minimalnie gorszy, bo bym nie popełnił tych błędów i nie poprawił się w tych aspektach.
2: Czyli te porażki, właściwie to nie porażki, bo i tak to było ogromne osiągnięcie, ale one cię ukształtowały, prawda?
3: Tak. Po tych porażkach zauważyłem, gdzie muszę się poprawić i już takich błędów nie popełniam.
2: No niesamowite jest, co mówisz. Jak pięknie potrafisz powiedzieć o tym, co poszło niefajnego i wrzuciłeś to do motywacji, aby się rozwijać.
3: Jak mówią w jiu-jitsu, to nie jest przegrana, to jest że się uczysz z tego, że nie przegrywa się, uczysz tylko.
2: Tak, pięknie. A co było najtrudniejsze w twojej sportowej drodze? Takie naj, co zapamiętasz na zawsze.
3: Najtrudniejsze było wakacje po dostaniu żółtego pasu. W szkole złamałem obojczyk.
2: Wow!
3: To przez 3 miesiące nie trenowałem i potem myślałem, że nigdy nie wrócę, nigdy nie będę taki dobry, jak byłem. Wróciłem tamtego roku, pojechałem na Mistrzostwa Europy i się dostałem aż do ćwierćfinału.
2: Wow, no niesamowite. Czyli był wypadek, był problem, nie poddałeś się, wyzdrowiałeś, mało tego, takie osiągnięcia, no gratulacje. Porozmawiamy troszkę o treningach i twojej dyscyplinie. Jak wygląda twój typowy dzień treningowy? Ile razy trenujesz?
3: W większości czasu trenuję rano. W ciągu dnia chodzę na siłownię, żeby zrobić jakieś siłowe treningi eksplozywne. I wieczorem taką trudniejszy trening w życiu z dużo sparingami, ale też równie dużo techniki.
2: Ojej, to życie musi być trudne. A w takim razie jak łączysz sport z nauką i tym naszym, właściwie twoim, młodym, codziennym życiem?
3: Z nauką, jak jeszcze do szkoły mam, to rano nie trenuję, ale próbuję chociaż raz albo dwa razy dziennie trenować. Czy to jest siłowe, czy to jest jiu-jitsu, ale numer jeden to jest mi trening jiu-jitsu.
2: Czyli nie przerywasz, nie ma odpoczynku, cały czas dążysz do celu.
3: Nie ma odpoczynku, próbuję trenować jakbym mógł codziennie.
2: A powiedz, czy zdarzają się dni, gdzie brakuje motywacji?
3: Zawsze się zdarzają dni. Po przegranych zawodach często się zdarza, że nie chcę iść na salę, że się wstydzę, bo przegrałem zawody.
2: I co wtedy robisz?
3: Patrzę w lustro i do siebie mówię, jak chcę być najlepszy, to muszę poświęcić każdą minutę dnia, żeby być najlepszy na świecie.
2: Muszę cię o coś zapytać, bo wiesz, wróbelki mi zaćwierkały o czymś, czego ja tak naprawdę nie rozumiem, bo w twojej dziedzinie sportu niewiele naprawdę mogę powiedzieć, ale coś mi tam zaćwierkały. Powiedz proszę, bo mówi się, że masz bardzo widowiskowy styl walki. Jak byś go opisał?
3: Bym opisał swój styl walki, że próbuję zrobić show na ludzi, co oglądają. Ach. Żeby ludzie byli podekscytowani moimi walkami, że jak biorę udział na zawodach, to żeby połowa areny mnie oglądała.
2: No fajnie. A powiedz mi, czy bardziej zależy ci na wygranej, czy na tym, żeby walka była efektowna?
3: Żeby walka była efektowna, żeby wprowadzić ten plan, co synem, z bratem cały czas trenowałem, żeby ten plan wszedł w akcję w czasie walki.
2: Mhm. No bardzo ciekawe. A powiedz w takim razie, skąd czerpiesz inspirację do tego swojego stylu?
3: W większości od brata. Od brata mojego.
2: O, no to tu się kryje za tym głębsza historia. Myślę, że do niej wrócimy. Powiedz mi proszę, jakie masz cele na najbliższe? I tutaj, o, bo słyszałam, że marzysz o mistrzostwach w Rzymie.
3: Tak, mistrzostwa Rzym w Europie. Mistrzostwa Europy w Rzymie. To jest mój numer jeden priorytet. Mm-hmm. Ale jeszcze będą zawody w lipcu w Dublinie, co można wygrać pasy, jak się wygra kategorie. Bym chciał może pojechać na mistrzostwa Londynu, Paryża, Berlina.
2: No to mam nadzieję, że wszystko to się tobie uda spełnić. A powiedz, co oznacza dla ciebie start w takich mistrzostwach świata, na przykład w Las Vegas? O co tu chodzi? Powiedz to tak, jakbyś wytłumaczył osobie, która nie ma pojęcia, co to to Las Vegas, dlaczego Rzym, to czym to się różni?
3: Te Las Vegas są największe, to jest olimpiada brazylijskiego jiu-jitsu praktycznie.
2: Wow, wow.
3: To mi się marzy, żeby wygrać mistrzostwa świata od tego momentu, co przegrałem w mistrzostwach Europy, to mi się marzy, żeby zostać mistrzem świata.
2: No, będziemy cię dopingować. No to teraz porozmawiajmy na temat taki bardziej przyziemny. Jak to jest z tym wsparciem dla ciebie i o tych twoich wartościach, o których już mówiłeś? Jak ważne jest dla ciebie wsparcie rodziny, bo z tego, co rozmawiałam z rodzicami, to kibicują mi tobie i bratu.
3: Bez rodziców to bym nie był w tym miejscu, co jestem. Rodzice ze mną jeżdżą praktycznie na wszystkie zawody, dopingują mnie, krzyczą mi, nagrywają walki moje.
2: Między... sponsorują.
3: Sponsorują też, tak.
2: Tak.
3: Między walkami wodę mi przynoszą, jakiegoś batonika, żeby energii nabrać.
2: A powiedz, kto bardziej przytula, mama czy tata? Bo już jesteś mężczyzną, pozwalasz sobie jeszcze na przytulasy?
3: Przytula bardziej mama, ale tata też bardzo dużo mnie dopinguje.
2: A powiedz, gdybyś miał możliwość w tym momencie powiedzieć coś swoim rodzicom, to co by to było?
3: Bym chciał im podziękować za pozwolenie mi trenowanie i za wszystkie, za wszystko, co mi zrobili, że jeżdżą ze mną na zawody, dopingują mnie, podpowiadają mi, nawet jak na przykład brata albo trenera mego nie ma, to mój tata często robi, że podpowiada mi, co robić między walkami. Może nie trenuje, ale widzi, jak trenujemy. Jak z bratem rozmawiamy o tym, też, też ogląda walki.
2: Pięknie. Czyli reasumując, temat rodziny, wychodzi na to, że rodzice żyją tym twoim sportem, twoją pracą, twoimi treningami, poświęcają się dla ciebie, dla brata, prawda?
3: Dużo czasu nam się poświęcają. Na przykład bez rodziców to bym nie miał kogo, żeby mnie zawieźli na trening, jak deszcz pada, na przykład do korku na treningi, by mnie nie zawieźli do trali. W tamtym roku, jak się przygotowywałem na Mistrzostwa Europy, to tata co niedzielę ze mną jeździł do trali, czekał tam na mnie, do korku mnie woził.
2: Tak, cudowni rodzice, tak. Cudowni rodzice kreują takie fantastyczne postacie, którą ty się stałeś. A gdybym zapytała, kto poza rodziną miał największy wpływ na twój rozwój?
3: Mi się wydaje, że mój trener.
2: A możesz powiedzieć, jak się nazywa?
3: Wilson.
2: Wilson.

0: bym nie miał w sporcie, jest moim zdaniem najważniejszą aspektem mojego życia, najważniejszą.
1: Czyli to taka cząstka ciebie.
0: Tak.
1: Jakbyś nie ćwiczył, jakbyś tego nie robił, to nie byłbyś tym, kim jesteś, tą osobą, którą się
0: stałeś. Tak, bym miał mniej szacunku do rzeczy. Mhm.
1: Piękne słowa. Wspominałeś w rozmowie ze mną o marzeniu. Jak wyobrażasz sobie swój własny klub, bo to właśnie jest twoim marzeniem, tak?
0: Tak, byciem trenerem jest moim marzeniem, że bym miał swój własny klub, bym chciał mieć swoich mistrzów świata, Europy, kraju.
1: Ha, ha, ha.
0: Najważniejsze być inspiracją na tych mniejszych.
1: Tak, tak. A powiedz, masz już nazwę na klub, który będziesz w przyszłości prowadził?
0: Nie mam, nie myślałem tak głęboko jeszcze.
1: To pewnie nazwa się znajdzie, jak już przyjdzie ten czas, prawda?
0: Tak.
1: Mówisz o inspiracji dla innych. Co powiedziałbyś młodym osobom, które dopiero zaczynają swoją drogę w sporcie?
0: Bym im powiedział, że będą trudne momenty i będą łatwe momenty. Mm-hmm. A jak będą trudne momenty, to trzeba dalej chodzić, trenować, wszystko robić, bo po tych trudnych momentach będziesz lepszy. Ja miałem etap w swojej karierze, że przez 2 miesiące chodziłem na trening i do domu wchodziłem smutny, bo mi nie poszło na treningu, wszyscy mnie pokonali, mm-hmm. ale potem zauważyłem parę miesięcy później, że to najlepiej mi wyszło, że teraz zaczynam z tymi większymi lepiej radzić na treningach.
1: Mm-hmm. Niesamowite jest to, co mówisz, jak wiele daje ci wsparcia twój punkt widzenia na temat tego, że coś poszło nie tak. A gdybyśmy my wszyscy ludzie żyjący na ziemi umieli sobie tak radzić z problemami większymi lub mniejszymi, o, to świat byłby dużo piękniejszy. Ale wracając do tematu, powiedz teraz strzelę mocnym pytaniem, co trzeba w sobie mieć, żeby osiągnąć takie wyniki jak ty?
0: Trzeba mieć determinację i dyscyplinę, najważniejsze, żeby chodzić na treningi codziennie, mieć otwartą głowę, że nawet ktoś, kto jest mniej doświadczony od ciebie, może coś cię nauczyć. Młodsza osoba, starsza, to nie w tym sporcie nie ma, że jak jesteś, jak masz czarny pas, to wszystko wiesz. To najlepsi czarni pasy to mogą coś od byle kogo się nauczyć.
1: Rozumiem. Gdybyś miał w 2 zdaniach powiedzieć o tym, co tak najwięcej osiągnąłeś. Gdybyś mógł powiedzieć takiej osobie, jestem laikiem w tym wszystkim, kim tak naprawdę jesteś, bo jesteś mistrzem. Powiedz w 2 zdaniach o swoich osiągnięciach. Słyszałam też, że coś w Polsce się działo.
0: Tak, w Polsce wziąłem udział w zawodach Grand Game Cup w Suwałkach. U mnie w kategorii, w kimonie nie miałem nikogo w moim wieku, to poszłem do kategorii dla dorosłych.
1: Wow.
0: I walczyłem ze zawodnikiem MMA i wygrałem tę walkę dominująco.
1: O, wielki sukces. Czyli tak, dużo się wokół ciebie dzieje. Nie tylko treningi, nie tylko to, że czasem coś się nie powiedzie, ale też mnóstwo sukcesów. Czyli w Polsce walczyłeś i w Irlandii, i...
0: We Włoszech.
1: We Włoszech, okej.
0: Okay. Jak we Włoszech byłem, to bym powiedział nieudane zawody, ale też dużo elementów z tego wyciągnąłem.
1: Okej, rozumiem. A powiedz, co czujesz, kiedy wchodzisz na matę?
0: Czuję, jakbym był w raju po prostu, że jestem w miejscu, gdzie mogę być sobą, nie muszę udawać kogoś.
1: To twój żywioł po prostu.
0: Tak.
1: To twój żywioł. A jak byś chciał, aby ludzie ciebie zapamiętali?
0: Bym chciał, żebym był inspiracją dla ludzi, jak powiedziałem przedtem. Dla tych młodszych, na przykład dla dzieci u mnie w klubie. Mhm. Parę dzieci już mówią na trenerze, chcą wygrać zawody, jak ja wygrałem. O, widziałem, jak Franek to zrobił na zawodach, jak tak samo. Mhm. Chcę, żebyś ty mnie nauczył, tak.
1: Oj, serce rośnie, co? serce rośnie.
0: Jak ci

0: mniejsi tak powiedzą, to czuję, jakbym był, jakbym wiedział, że dobrze mi idzie w tym sporcie.
1: Mhm. A teraz takie pytanie na zakończenie. Gdybyś miał jednym zdaniem opisać swoją drogę, to co byś powiedział?
0: Że każda moneta ma dwie strony, że raz się przegrywa, raz się wygrywa. Ale zawsze jest plus z wygrania i z przegrania. Z przegranych czasami jest więcej plusów niż z wygranych.
1: Tak, tak. To wielkie, wielkie przemyślenia. A powiedz mi proszę, jak to jest, bo przecież nie jesteście milionerami i rodzice pracują, żeby utrzymać dom, żeby wspierać swoich synów, bo jak wiemy, twój brat również idzie tą samą drogą, którą ty obrałeś, właściwie to ty dzięki niemu. Powiedz mi, jak to jest z finansami, bo przecież jest bardzo ciężko. Czy masz jakieś wsparcie, nie wiem, z ambasady, z jakichś klubów, z jakichś stowarzyszeń? Czy czerpiesz jakieś pomoce?
0: Na razie nie mam żadnych sponsoringów, jakbym chciał powiedzieć. Jedynie to rodzice mi pomagają. W tamtym roku miałem GoFundMe, żeby pojechać na Mistrzostwa Europy w Rzymie. Ale tak, żeby jeździć na te wszystkie zawody za granicę, to jest bardzo drogo w tym sporcie.
1: Rozumiem. Z tego, co słyszałam, to Stowarzyszenie Polonia Polanie z Kary będzie organizowało dla ciebie koncert, gdzie charytatywnie zagrają jacyś muzycy. Będziemy zbierać pieniążki na to, abyś mógł spełniać marzenia. Myślę, że jest to fajny pomysł. A powiedz mi, bo słyszałam również, że weźmiesz udział w festiwalu. 28 czerwca w Trali odbywa się festiwal polsko-irlandzki. Będziesz tam razem z bratem. Co będziemy mogli zobaczyć? Co będzie można się dowiedzieć? Jak będzie wyglądał twój udział w tym festiwalu?
0: Będziecie mogli zobaczyć moje najlepsze walki, również jak mojego brata najlepsze walki. I możemy wam powiedzieć, jak treningi wyglądają.
1: Czyli będąc na festiwalu, każdy, kto przyjdzie, będzie mógł z tobą porozmawiać, opowiesz o treningach, pokażecie swoje walki. Co jeszcze będzie można od was usłyszeć?
0: Powiemy, jakie są korzyści trenowania sportu, walki, albo ogólnie jakichś sportów, jak chodzenie na siłownię, że fizycznych, ale psychicznych też, że pomaga to z głową, jak człowiek funkcjonuje, jak z emocjami sobie radzi.
1: A powiedz mi, twój brat będzie razem z tobą?
0: Tak.
1: Ty jesteś 16-latkiem. A jak na imię ma twój brat? Ile lat on ma?
0: Filip ma 21 lat. I ma fioletowy pas w brazylijskim jiu-jitsu.
1: Wow. Wydaje mi się, że to jest ogromne osiągnięcie.
0: I moja kariera się rozpoczęła przez niego.
1: Tak.
0: Bo zawsze jak Filip na coś poszedł, to ja też chciałem zaspirować.
1: A jaki masz ty pas?
0: Ja mam niebieski pas.
1: Niebieski. A powiedz mi, jak te pasy kolorami są od początku do końca?
0: To się zaczyna z białym, niebieski, fioletowy, brązowy i czarny.
1: Wow.
0: Ale dopiero można dostać niebieski po 16 roku życia.
1: Okej.
0: To ja jeszcze miałem szary i żółty.
1: Rozumiem. Czyli wszystko po polsku do przodu, tak?
0: Tak.
1: Niesamowite. Powiem ci, że bardzo sympatycznie mi się z tobą rozmawiało. Mam nadzieję, że wiele osób wysłucha tego, co miałeś do powiedzenia, bo jesteś wartościowym młodym człowiekiem z ogromną pasją, ambicjami. Gratuluję ci bardzo serdecznie wszystkich twoich dokonań, wszystkich twoich osiągnięć, ale przede wszystkim gratuluję ci tego, jakim jesteś wielkim człowiekiem. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję ci za rozmowę. Zapraszamy wszystkich do spotkania z chłopcami na festiwalu w Trili. Dla Radia Cenzury, Edytka Skwira, Echo Skery.
2: Usłysz więcej. Radio Cenzura.

0: Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co 2 tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.
1: Dziękujemy!

Oh, Jesus, so amen.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo o prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

Radiocenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie. www.radiocenzura.com

Tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co dwa tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

I'm gonna go to the

Tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co 2 tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

niepotrzebne, nikomu niepotrzebne są. Uszczypliwości, pstryczki w nos, opinie byleby coś od siebie wrzucić.

Spakowałem już walizki, by wyjechać stąd. Rzucić ręcznik. Zawsze fajniej, gdzie nas nie ma. Gdzie pod spływa

0: world outside.
1: Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.